0: ovšem nikoli v tok jako tokati,
1: ne.
0: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako teci, staroslavenský rjutiti, dodnes polský rzucat, to jest vrhati, slovenský